smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: Radia Inowrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu odbyły się oficjalne obchody Dnia Strażaka. Były przemówienia, awanse i podziękowania dla strażaków za ich codzienną służbę. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
5: Szanowni Państwo, głos zabierze komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, starszy brygadier Jakub Politowski.
6: Drodzy strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. W imieniu Waszym oraz własnym chciałbym w dniu dzisiejszego do naszego święta bardzo serdecznie przywitać wszystkich przybyłych na tą wspaniałą uroczystość. W szczególności witam starszego brygadiera Artura Przybylskiego, zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
7: Serdecznie witam Magdalenę Łośko, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
8: Bardzo serdecznie witam Wiesławę Pawłowską, starostę powiatu inowrocławskiego.
9: Witam pana Henryka Procka, wicestarostę powiatu inowrocławskiego.
10: Również witam pana Andrzeja Skrowackiego, wicestarostę powiatu inowrocławskiego.
11: Witam Wojciecha Gelusa, członka zarządu powiatu inowrocławskiego.
12: Oraz Macieja Basińskiego, również członka zarządu powiatu inowrocławskiego.
13: Bardzo serdecznie witam pana Jacka Rosę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego.
14: Witam Arkadiusza Fajoka, prezydenta miasta Inowrocławia, a w jego zastępstwie pana Szymona Łebskiego.
15: Witam bardzo serdecznie wszystkich burmistrzów i wójtów z powiatu inowrocławskiego.
16: Witam ogrodnictwa w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Inowrocławiu.
17: Nadbrygadiera w stanie spoczynku Janusza Halaka, byłego kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
18: Oraz nadbrygadiera w stanie spoczynku Jacka Kaczmarka, również byłego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
19: Witam starszego brygadiera w stanie spoczynku Sławomira Skonicznego, byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
20: Starszego brygadiera w stanie spoczynku Rafała Wesołka, również byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
21: Oraz starszego brygadiera w stanie spoczynku Tomasza Kluczyńskiego, również byłego komendanta powiatowego PSP w Inowrocławiu.
22: Witam bardzo serdecznie brygadiera w stanie spoczynku pana Mirosława Lewandowskiego, komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
23: Bardzo serdecznie witam starszego kapitana Krzysztofa Kozłowskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.
24: Witam pana Jarosława Kaczmarka, prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej powiatu inowrocławskiego wraz z prezesami i duchami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu inowrocławskiego.
25: Witam pana Marka Kryszaka, komendanta Zakładowej Służby Ratowniczej Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy.
26: Dziękuję, że na nasze zaproszenie, na naszą uroczystość tak licznie przyjęli przedstawiciele służb mundurowych, wojska, policji, straży miejskiej oraz służby więziennej, z panem generałem brygadem pilotem Piotrem Saniukiem, dowódcą pierwszej brygady lotnictwa wojsk lądowych na czele.
27: Bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli Lasów Państwowych.
28: Witam starszego cechu Zygmunta Chmielewskiego, cech rzemiosł różnych w Inowrocławiu.
29: Bardzo serdecznie oraz bardzo wyjątkowo witam prezesów, dyrektorów, przedsiębiorców oraz właścicieli firm z terenu powiatu inowrocławskiego.
30: Niezmiernie miło mi jest przywitać bardzo serdecznie dzieci i młodzież, uczestników konkursu plastycznego Młodzież Zapobiega Pożarom wraz z opiekunami.
31: Witam również przybyłych na naszą uroczystość przedstawicieli lokalnych mediów.
32: Z całego serca witam również wszystkich tych, którzy w minionych latach wspierali nas swym doświadczeniem, mądrością i autorytetem, a nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska.
31: Na koniec witam bardzo serdecznie wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Jeszcze raz wszystkich witam Państwa i każdego z osobna. Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to nasze wspólne, wyjątkowe święto. Tradycyjnie w tym dniu serdecznie dziękuję za wzorową służbę wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej z powiatu Inowrocławskiego. Stoją oni codziennie na Straży Bezpieczeństwa Obywateli, a podejmując działania ratownicze, często narażają swoje życie na niebezpieczeństwo. To jednak nie jest im straszne. Przychodząc do służby, ślubowali wykonywać swoje obowiązki, jak mówi fragment roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Swoje zadania możemy wykonywać dzięki wysokospecjalistycznemu wyposażeniu w różnego rodzaju sprzęt, a przede wszystkim przez posiadanie bogatej wiedzy w dziedzinie ratownictwa. Każda akcja ratownicza jest inna, stąd bardzo potrzebny jest w tym profesjonalizm. Obywatele oczekują od nas w sytuacjach kryzysowych natychmiastowej pomocy. Dziś Straż Pożarna uczestniczy w wielu zagrożeniach, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenia chemiczne, ekologiczne i inne. Aby te zadania wykonywać na wysokim poziomie, duży nacisk kładziemy również na ćwiczenia sportowe, które umożliwiają strażakom wykonywanie treningów w różnych dyscyplinach sportowych. A dowodem wysokiego poziomu są wyniki w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pozwólcie Państwo, żeby mieniem kilka z tych osiągnięć. W Mistrzostwach Siatkówki Halowej Pukar Komendanta Wojewódzkiego w Stolnie drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zajęła trzecie miejsce. Drużynę stanowili Przemysław Żywocki, aspirant Paweł Terenda, aspirant Andrzej Kostuch, aspirant Przemysław Kotas, młodszy ogniomistrz Rafał Wilk, starszy strażak Filip Ferenstein, starszy strażak Jakub Roszak oraz strażak Rafał Kowalski. Nadmienić pragnę, że sędzią głównym tych zawodów był brygadier Krzysztof Ferenstein, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, co nie miało nic wspólnego z wynikiem osiągniętego na tych zawodach. Kolejny sukces inowrocławskich strażaków zrealizował się podczas wojewódzkich zawodów w koralstwie szosowym, w których młodszy kapitan Mateusz Kościński zdobył drugie miejsce. Kapitan Tomasz Krajewski zdobył siódme miejsce, a starszy strażak Oskar Lewandowski zakwalifikował się na miejscu 12. Ogromny sukces osiągnęli również strażacy w wojewódzkich mistrzostwach rot ratowniczych, asekuracyjnych, zdobywając drugie miejsce, a drużynę stanowili kapitan Dariusz Iwiński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, aspirant Dawid Wojciechowski, młodszy aspirant Filip Andrzejewski, młodszy ogniomistrz Piotr Pomieciński oraz starszy strażak Michał Kaniewski. Szanowni Państwo, z ostatniej chwili, a dokładnie z wczoraj, dowiedzieliśmy się, że w zawodach biegu sztafetowego 6x5 km w Siemierowie koło Poznania reprezentacja Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zdobyła pierwsze miejsce w Polsce. W składzie drużyny był młodszy kapitan Tomasz Krajewski z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. Nie tylko strażacy zawodowi osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe. W ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kędzierzynu Koźlu młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woni Wapowskiej zdobyła pierwsze miejsce. Co za tym idzie, została mistrzami Polski młodzieżowych drużyn pożarniczych w

0: Młodzież zapobiega pożarom dla dzieci i młodzieży z powiatu inowrocławskiego, w którym wzięło udział 356 uczestników. Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratuluję talentów plastycznych. Wielkie gratulacje za wyżej wymienione osiągnięcia i w tym momencie poproszę dla wymienionych o duże brawa.
1: Dziękuję bardzo. Aktualnie przygotowujemy się do wykonywania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to dla nas zadanie na kilka następnych lat. Aby je dobrze przeprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca z samorządami, którą realizujemy na co dzień i na której rozwój bardzo liczymy. W niedalekiej przyszłości planujemy prace, które podniosą standard bezpieczeństwa obywateli powiatu inowrocławskiego. Między innymi planujemy rozbudowę jednostki ratowniczej ratowniczo-gaśnicze numer 2 w Inowrocławiu o nowe stanowiska garażowe dla nowo pozyskanej cysterny w zeszłym roku oraz zestawu pompowego pompowo-wężowego. Planujemy pozyskanie specjalistycznego obiektu przeznaczonego do ćwiczeń strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej w trudnych warunkach, tak zwanej komory dymowej. Oraz przy współpracy ze starostem powiatowym wybudowanie magazynu do celów obrony cywilnej i ochrony ludności. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za dotychczasową współpracę staroście powiatu inowrocławskiego pani Wiesławie Pawłowskiej. Pani starosto, bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że nagrody do konkursu plastycznego, o którym mówiłem wcześniej, zostały ufundowane właśnie przez starostwo powiatowe, za co panie staroście, jak i panu przewodniczącemu rady bardzo dziękujemy. Słowa szczególnego podziękowania kieruję również do pana prezydenta Inowrocławia na ręce pana zastępcy, pana Arkadiusza Fajoka, a także wszystkich burmistrzów oraz wójtów z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącym rad i radom poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Powiatu Inowrocławskiego z przewodniczącym panem Markiem Knobem na czele. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszelką współpracę oraz wielkie wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Szanowni Państwo, nie bez znaczenia jest dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Strażacy ochotnicy często samodzielnie likwidują mniejsze zagrożenia oraz uczestniczą w likwidacji większych zagrożeń razem z Państwową Strażą Pożarną na terenie całego powiatu inowrocławskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie, stąd też staramy się pomagać ochotniczym strażom pożarnym w różnych potrzebach, szczególnie w szkoleniach pożarniczych oraz organizacji sprzętu i wyposażenia powiatu w sprzęt techniczny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu funkcjonuje koło emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu inowrocławskiego. Korzystając z okazji na ręce pana przewodniczącego, starszego ogniemistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, chciałbym bardzo podziękować wszystkim emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej za waszą działalność oraz wsparcie swoim doświadczeniem w różnych zadaniach realizowanych przez młodszych strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim instytucjom, zakładom pracy, firmom prywatnym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wspierają naszą działalność zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, służba w strażach pożarnych jest bardzo odpowiedzialna. Często od naszych profesjonalnych działań ratowniczych zależy ludzkie życie, jak i skuteczna ochrona mienia obywateli. W tym zakresie mam duże zaufanie do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na wszystkich strażaków i pracowników cywilnych mogę w pełni liczyć i wiem, że swoje zadania i obowiązki realizują z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za to szczególnie wam, strażacy, dziękuję i liczę na dobrą współpracę całego środowiska pożarniczego.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.

0: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w Inowrocławiu. Były przemówienia, awanse i podziękowania dla strażaków za ich codzienną służbę. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
3: Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to nasze wspólne, wyjątkowe święto. Tradycyjnie w tym dniu serdecznie dziękuję za wzorową służbę wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Stoją oni codziennie na Straży Bezpieczeństwa Obywateli, a podejmując działania ratownicze, często narażają swoje życie na niebezpieczeństwo. To jednak nie jest im straszne. Przychodząc do służby, ślubowali wykonywać swoje obowiązki, jak mówi fragment roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Swoje zadania możemy wykonywać dzięki wysokospecjalistycznemu wyposażeniu w różnego rodzaju sprzęt, a przede wszystkim przez posiadanie bogatej wiedzy w dziedzinie ratownictwa. Każda akcja ratownicza jest inna, stąd bardzo potrzebny jest w tym profesjonalizm. Obywatele oczekują od nas w sytuacjach kryzysowych natychmiastowej pomocy. Dziś Straż Pożarna uczestniczy w wielu zagrożeniach, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenia chemiczne, ekologiczne i inne. Aby te zadania wykonywać na wysokim poziomie, duży nacisk kładziemy również na ćwiczenia sportowe, które umożliwiają strażakom wykonywanie treningów w różnych dyscyplinach sportowych. A dowodem wysokiego poziomu są wyniki w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pozwólcie Państwo, żeby mieniem kilka z tych osiągnięć. W Mistrzostwach Siatkówki Halowej Puchar Komendanta Wojewódzkiego w Stolnie drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zajęła trzecie miejsce. Drużynę stanowili Przemysław Żywocki, aspirant Paweł Terenda, aspirant Andrzej Kostuch, aspirant Przemysław Kotas, młodszy ogniomistrz Rafał Wilk, starszy strażak Filip Ferenstein, starszy strażak Jakub Roszak oraz strażak Rafał Kowalski. Nadmienić pragnę, że sędzią głównym tych zawodów był brygadier Krzysztof Ferenstein, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, co nie miało nic wspólnego z wynikiem osiągniętego na tych zawodach. Kolejny sukces inowrocławskich strażaków zrealizował się podczas wojewódzkich zawodów w koralstwie szosowym, w których młodszy kapitan Mateusz Kościński zdobył drugie miejsce. Kapitan Tomasz Krajewski zdobył siódme miejsce, a starszy strażak Oskar Lewandowski zakwalifikował się na miejscu 12. Ogromny sukces osiągnęli również strażacy w wojewódzkich mistrzostwach rot ratowniczych, asekuracyjnych, zdobywając drugie miejsce, a drużynę stanowili kapitan Dariusz Iwiński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, aspirant Dawid Wojciechowski, młodszy aspirant Filip Andrzejewski, młodszy ogniomistrz Piotr Pomieciński oraz starszy strażak Michał Kaniewski. Szanowni Państwo, z ostatniej chwili, a dokładnie z wczoraj, dowiedzieliśmy się, że w zawodach biegu sztafetowego 6x5 km w Siemierowie koło Poznania reprezentacja komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zdobyła pierwsze miejsce w Polsce. W składzie drużyny był młodszy kapitan Tomasz Krajewski z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. Nie tylko strażacy zawodowi osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe. W ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kędzierzynu-Koźlu młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woli Wapowskiej zdobyła pierwsze miejsce. Co za tym idzie, została mistrzami Polski młodzieżowych drużyn pożarniczych w halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ważna jest również nasza działalność edukacyjna, którą między innymi realizuje mój zastępca, brygadier Ireneusz Taraszka, którą w znacznym stopniu przyczynia się do budowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialnego zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować pani Annie Kucharskiej oraz pani Aleksandrze Koronie za przygotowanie i zrealizowanie konkursu plastycznego pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom dla dzieci i młodzieży z powiatu inowrocławskiego, w którym wzięło udział 356 uczestników. Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratuluję talentów plastycznych. Wielkie gratulacje za wyżej wymienione osiągnięcia i w tym momencie poproszę dla wymienionych o duże brawa.
4: Dziękuję bardzo.
3: Aktualnie przygotowujemy się do wykonywania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to dla nas zadanie na kilka następnych lat. Aby je dobrze przeprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca z samorządami, którą realizujemy na co dzień i na której rozwój bardzo liczymy. W niedalekiej przyszłości planujemy prace, które podniosą standard bezpieczeństwa obywateli powiatu inowrocławskiego. Między innymi planujemy rozbudowę jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Inowrocławiu o nowe stanowiska garażowe dla nowo pozyskanej cysterny w zeszłym roku oraz zestawu pompowo-wężowego. Planujemy pozyskanie specjalistycznego obiektu przeznaczonego do ćwiczeń strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w trudnych warunkach, tak zwanej komory dymowej. Oraz przy współpracy ze starostem powiatowym wybudowanie magazynu do celów obrony cywilnej i ochrony ludności. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za dotychczasową współpracę staroście powiatu inowrocławskiego pani Wiesławie Pawłowskiej. Pani starosto, bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że nagrody do konkursu plastycznego, o którym mówiłem wcześniej, zostały ufundowane właśnie przez starostwo powiatowe, za co pani staroście, jak i panu przewodniczącemu rady bardzo dziękujemy. Słowa szczególnego podziękowania kieruję również do pana prezydenta Inowrocławia na ręce pana zastępcy, pana Arkadiusza Fajoka, a także wszystkich burmistrzów oraz wójtów z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącym rad i radom poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Powiatu Inowrocławskiego z przewodniczącym panem Markiem Knobem na czele. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszelką współpracę oraz wielkie wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Szanowni Państwo, nie bez znaczenia jest dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Strażacy, ochotnicy często samodzielnie likwidują mniejsze zagrożenia oraz uczestniczą w likwidacji większych zagrożeń razem z Państwową Strażą Pożarną na terenie całego powiatu inowrocławskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie, stąd też staramy się pomagać Ochotniczym Strażom Pożarnym w różnych potrzebach, szczególnie w szkoleniach pożarniczych oraz organizacji sprzętu i wyposażenia powiatu w sprzęt techniczny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu funkcjonuje koło emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu inowrocławskiego. Korzystając z okazji na ręce pana przewodniczącego, starszego ogniemistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, chciałbym bardzo podziękować wszystkim emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej za waszą działalność oraz wsparcie swoim doświadczeniem w różnych zadaniach realizowanych przez młodszych strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim instytucjom, zakładom pracy, firmom prywatnym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wspierają naszą działalność zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, służba w strażach pożarnych jest bardzo odpowiedzialna. Często od naszych profesjonalnych działań ratowniczych zależy ludzkie życie, jak i skuteczna ochrona mienia obywateli. W tym zakresie mam duże zaufanie do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na wszystkich strażaków i pracowników cywilnych mogę w pełni liczyć i wiem, że swoje zadania i obowiązki realizują z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za to szczególnie wam, strażacy, dziękuję i liczę na dobrą współpracę całego środowiska pożarniczego. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jestem dumny, że mogę kierować tak dobrym i profesjonalnymi jednostkami i współpracować z tak wspaniałym gronem strażaków oraz samorządowców. Mam nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do dalszego rozwoju miasta Inowrocławia oraz całego powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, niech święty Florian ma Was wszystkich w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
5: Bądź oddział, ważność, młodszy brygadier Hardik, odczytać rozkazy nadania wyższych stopni służbowych oraz oznaczyć. Bądź oddział, zbocz to.
6: Łaska. Za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej, długoletnią ofiarną służbę i działalność, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju i umacniania ochrony przeciwpożarowej, minister spraw wewnętrznych i administracji postanowieniami z dnia 24 marca 2026 roku nadał odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Srebrną oznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oznaczeni zostają starszy aspirant Radosław Manelowski, młodszy kapitan Jacek Płocha, młodszy brygadier Andrzej Świątkowski. Brązową oznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oznaczony zostaje starszy aspirant Mariusz Uszyński.
5: Oznaczeni bystą.
6: O wręczenie odznak w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Przybylskiego. Za zasługi dla społeczności lokalnej minister spraw wewnętrznych i administracji nadał odznaki świętego Floriana druhom ochotniczych straży pożarnych. Odznaką świętego Floriana odznaczeni zostają druh Janusz Kowalski, ochotnicza straż pożarna Ostrówek, druh Marek Lewandowski, ochotnicza straż pożarna Przykłemetika Soda Polska S.A., druh Michał Machciński, ochotnicza straż pożarna Pakosz.
5: Oznaczeni bystą.
6: O wręczenie odznak w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Przybylskiego. Minister spraw wewnętrznych i administracji rozkazem personalnym 14/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku nadał stopień młodszego kapitana aspirantowi sztabowemu Marcinowi Brykale. Wręczenie aktu nadania stopnia odbyło się 4 maja podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie. Minister spraw wewnętrznych i administracji rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie w korpusie oficerskim 6 funkcjonariuszom. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi nadał wyższy stopień służbowy w korpusie aspirantów 3 funkcjonariuszom. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów 5 funkcjonariuszom. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał wyższy stopień w korpusie szeregowy 1 funkcjonariuszowi. Na stopień brygadiera awansowany został młodszy brygadier Marcin Łośko. Na stopień młodszego brygadiera awansowany został starszy kapitan Michał Habi. Na stopień starszego kapitana awansowany został kapitan Leszek Grossman. Na stopień kapitana awansowani zostali młodszy kapitan Mateusz Kościński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, młodszy kapitan Adrian Stasiak. Na stopień aspiranta sztabowego awansowani zostali starszy aspirant Marcin Mościcki, starszy aspirant Tomasz Wijaszka. Na stopień starszego aspiranta awansowany został aspirant Dawid Wojciechowski. Na stopień ogniomistrza awansowani zostali młodszy ogniomistrz Tomasz Szutarski, młodszy ogniomistrz Przemysław Żywocki. Na stopień starszego sekcyjnego awansowany został sekcyjny Przemysław Jędrzejczak. Na stopień sekcyjnego awansowani zostali starszy strażak Dawid Olejniczak, starszy strażak Jakub Roszat. Na stopień starszego strażaka awansowany został strażak Maciej Wojciechowski. O wręczenie aktów nadania na wyższe stopnie służbowe proszę zastępcy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Przybylskiego.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.

0: i Jakub Kozłowski wracamy na Inowrocławskie ulice. O poranku ruch w naszym mieście jest niewielki, a przejazd przez Dworcową, Kasprowicza i Toruńską odbywa się bez utrudnień. Miasto budzi się do życia spokojnie, a po drogach jedzie się płynnie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM.
1: No i się zaczęło, a raczej zaczął. Znów poniedziałek pojawił się za szybko, co? Postaramy się podziałać tak, żebyście byli nim pozytywnie zaskoczeni. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Akcent Don't Leave. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 321-321-777. To jest numer, który powinniście teraz właśnie wybierać i dzwonić jak najszybciej do Melo. Już za 20 minut siódma, za chwilę poranny vibe check. Dzwoncie pod 321-321-777. Melotorbę mam dla was do zgarnięcia. Jak tam humor u was od samego rana? No i jak sobie radzicie z poniedziałkiem? Dzwoncie teraz pod 321-321-777. Zgarniajcie torbę. Czekam na was. 321-321-777.

0: Modalki i Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Cześć Martyna, ty lubisz poniedziałki?
1: Cześć. Nie lubię, ale ten będzie mega wyjątkowy, to go polubię.
0: A dlaczego on będzie taki mega wyjątkowy, co?
1: Praca, szybka praca. A po pracy jadę spełnić swoje największe marzenie, ponieważ zapisuję się na kurs prawa jazdy kategorii A.
0: Wow, rewelacja, to wiesz, marzenia trzeba realizować i fajnie, że bierzesz się za to już od poniedziałku. Czy jakiś fajny strój i maszyna to już zakupione?
1: Już wszystko jest zakupione, tylko ten jeden malutki dopisek w prawo jazdy brakuje.
0: Coś, co na pewno uda ci się zrealizować bardzo szybko. Trzymamy kciuki i uwaga, zacznij dobrze ten tydzień, mamy dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Martyna, sól czy pieprz?
1: Pieprz.
0: Bluza z kapturem czy bez?
1: Bez.
0: I teraz uważaj. Włączać czy włączać?
1: Włączać.
0: Się do ruchu na przykład na fajnej maszynie. No to polataj odpowiednio w ten poniedziałek i przez cały ten tydzień dla ciebie Melotorba. Dzięki bardzo. Cześć, pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Zaborenen i Sorolo. Tak zaczynamy nowy tydzień, tak zaczynamy poniedziałek. Fajnie jest, nie?
1: No pewnie, że tak. Ja mam dużo aktywności fizycznej w newsach, bo mam i mecz piłki nożnej, i bieg w Poznaniu, bardzo ważny, charytatywny.
0: Rewelacja. Tak. To jeszcze 10 przysiadów.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Gordo Loco Loco w Melo. Lecisz. 2, 3, 4. Nie, 5, jeszcze raz. 4, 7. Dobra.
1: 10.
0: Zobaczymy na termometrach, ile dzisiaj będzie. Czy więcej niż 10?

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Wracamy z prognozą pogody. Poranek w Inowrocławiu mija pod znakiem zachmurzenia, ale w przerwach między chmurami mogą pojawić się promienie słońca. Temperatura nie jest już tak przyjemna jak niedawno, a lekki chłód w powietrzu daje się odczuć szczególnie rano. Uwaga słuchacze, na poranny spacer zabierzcie lepiej lekką kurtkę. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier, teraz jest w USA. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję polityka. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i rezerwowym bramkarzem Wojciechem Szczęsnym nie dała szans Realowi Madryt, zapewniła sobie Mistrzostwo Hiszpanii. Barca wygrała u siebie 2-0. Pobiegli dla tych, którzy nie mogą. Za nami bieg Wings for Life w Poznaniu przed samochodem, który prowadził Adam Małysz. Uciekało wczoraj ponad 8 tysięcy biegaczy.
4: Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą. To tak, dodaje takiego kopa.
5: Na trasie tych ludzi na tych wózkach, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
3: Najlepszy okazał się Dariusz Nożyński, który przebiegł ponad 67 kilometrów. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
6: No, szacuneczek dla tych wszystkich, którzy chcieliby uciec przed poniedziałkiem. Całkiem nieźle wam się jak na razie udaje. Radzicie sobie z nim świetnie. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, siema. Jest już siódma.

Jo, taki to, Living on Video. Można z takim podejściem zaczynać ten poniedziałek. Dodajemy wam mocy i energii do działania od samego rana. Dzisiaj w poniedziałek, 11 maja, dzień bez śmiecenia, ale też uwaga, dzień doradcy. No to powiedzcie w takim razie, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście, albo może komuś daliście, albo jakie rady was denerwują najbardziej, co? A może jakie rady słyszycie najczęściej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl z swojego telefonu i tam na dole ikonka ze słuchawką, naciskacie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się w Melo. No i zgarniacie Melo Merch, bo za najfajniejsze głosówki oczywiście mamy dla was fajne prezenty. Merch do wysłania, czekamy na was, na wasze głosówki. Dajcie znać, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście albo komuś daliście, jakie rady was denerwują, albo jakie słyszycie najczęściej, albo może wy komuś jakiś rad udzielacie, co? Dajcie znać, tak wiecie. Na uśmiechu. Another w Melo, 12 po 7.

0: Kizo, w Meloradio podkręcamy tempo, nie ma się co kłócić. Oni przynajmniej się nie kłócą, nie kłócili i powinno być, że i żyli długo i szczęśliwie. Tak? Prawda? To chyba dobrze brzmi, nie?
1: Tak, no tak, tak mniej więcej powinno być, no.
0: Oni w tej bajce to Travis Kelce i Taylor Swift w sierpniu zeszłego roku się zaręczyli. Narzeczeni planują wziąć ślub już niedługo, bo latem sportowiec właśnie zdradził, że po ceremonii zamierza przyjąć nazwisko swojej ukochanej. Czujesz to? Fajnie to, tak?
1: O, no jestem lekko w szoku, bo to jest jednak dość kontrowersyjny temat.
0: Lekko w szoku? Dziewczyno, cały internet jest w totalnym szoku. Wielu fanów chwali przyszłych nowożeńców za nowoczesne podejście do związku i przełamywanie tych takich, wiecie, tradycyjnych schematów. No ale nie ukrywajmy, temat zmiany nazwiska, że on weźmie jej nazwisko, kontrowersyjny. Dostałaś zaproszenie na wesele?
1: No właśnie nie, ale czekam nadal.
0: No ja też nie. No i dobrze, przynajmniej nie muszę zbierać na prezent.

0: Dzień doradców dzisiaj, to my was pytamy, jakie rady słyszycie najczęściej, albo jakie rady komuś dajecie, albo jaka była ta najlepsza, albo najgorsza rada, jaką dostaliście, albo może komuś daliście. Dajcie znać, jeżeli są też jakieś takie, które was bardzo mocno denerwują. Czekamy na wasze głosówki.
1: Dostaję rady w stylu nie denerwuj się, uspokój się. Raz mi nawet poradzono, żebym kupił sobie herbatkę na uspokojenie. No i co mam powiedzieć? Zdenerwował mnie.
0: Ale nie denerwuj się, naprawdę, no nie denerwujcie się. Rihanna za chwilę w Melodii.

0: Breska w Melo Radio. Czujcie się dobrze, bo przecież jesteście u siebie w Melo. Podkręcamy tempo, gramy energetycznie i pytamy was dzisiaj o rady, jakie dostaliście albo może komuś daliście. Czekamy na wasze głosówki.
1: Jedną z najgłupszych możliwych rad jest powiedzieć swojej córce, która organizuje imprezę, nie rozwalcie chałupy. To prawie brzmi jak zachęta.
0: No dobra, brakuje mi jednego. Gdzie teraz mieszkacie? Czekamy na głosówki od was i wysyłamy merch. Daria już pakuje i już wysyła do ciebie. Ilenium Illy Golding już w Melo za 18.08.

0: Dub Dogs, How Does It Feel w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. No mamy też poniedziałek, na szczęście mamy Marcina, on ma newsy.
1: Tak, a w nich mamy między innymi walkę Gdańska o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: I mamy już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Hey, są to Sonfeld w Melo. No i mamy prognozę pogody za chwilę.

Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 8 ruch ewidentnie się zwiększa, ale przejazd ulicami miasta odbywa się bez poważniejszych zatorów. Na Kasprowicza i Toruńskiej chwilowe spowolnienia. Poza tym ruch jest płynny. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98,1 FM.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzisiaj temperatura w Inowrocławiu zdecydowanie sprzyja. Jest jasno, coraz cieplej i momentami naprawdę przyjemnie. W powietrzu czuć już taki delikatny letni akcent. Bez opadów, spokojnie i komfortowo na start dnia. Uwaga słuchacze, widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Jest już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Odpowiedź Iranu na propozycję USA całkowicie nie do przyjęcia, tak mówi Donald Trump, ale nie podał żadnych szczegółów. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Sama jednostka ma wypłynąć po południu już tylko z częścią załogi do holenderskiego portu w Rotterdamie. Gdańsk walczy o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. 100 instytucji z Pomorza wysłało listy do premiera w tej sprawie, mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski.
3: Mamy przygotowane uczelnie, inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy.
2: Za lokalizacją polskiego oddziału ESA w Gdańsku lobbują m.in. port, rafineria, trójmiejskie uczelnie i stocznie.
1: No a jak tam wasz start w ten poniedziałek? Jest up mocno? No jak na razie, dajecie sobie świetnie radę, a za chwilę będzie okazja też udowodnić, że jesteście gotowi nie tylko na poniedziałek, ale też i na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, jest ósma.

0: More Than Friends, James Hype. Chcecie więcej, chcecie bardziej, chcecie jeszcze. No to teraz właśnie jest najlepszy moment, żeby dzwonić do Melo. Numer to znacie, ale Marcin przypomni.
1: No jak zawsze, 321-321-777. Nic się nie zmieniło.
0: Sprawdzam cię. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej, bo zabawa gotowi na wszystko. W poniedziałkowej opcji edycji czeka na was. Dwie osoby mają szansę się sprawdzić i zgarnąć Melo Merch. Są fajne skiety, jest Melo Torba.

0: Wersow o północy. A my nie dajemy wam spać w poniedziałek rano. No przecież kto by tam spał teraz o tej porze? 17 minut po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: No na was czekaliśmy, właśnie na was. Jest Ania, cześć Ania.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Ania to kocha
2: witam
0: wakacje,
2: wszystkich.
0: Kocha lato i kocha Grecję, prawda?
2: Tak, dokładnie.
0: Dobra, zabierasz nas ze sobą?
2: Oczywiście, zawsze.
0: Umówieni.
3: Yeah!
2: Jasne.
0: Jest Dawid też, cześć Dawid.
2: Lecimy.
0: Dawida też bierzemy ze sobą do ekipy. Cześć Dawid, siema.
4: Cześć, witam wszystkich.
0: Dawid, uwaga, pytanie poza konkursem. Kto jest mistrzem?
4: FC Barcelona.
0: Kto?
2: Polska.
4: FC Barcelona.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź, Ania. Już macie, umówmy się, że mają po jednym punkcie. Dobra, tak na start. Poniedziałek jest, no. Daria mnie udusi chyba tutaj. Dobra, słuchajcie, zasada w tej zabawie jest taka, że do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się zgłosi pierwszy, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
2: Tak.
0: No w końcu, po rozgrzewce już jesteśmy, nie?
1: Gotowi na wszystko.
0: Dobra, lecimy. Pytanie numer jeden. Ile sekund ma godzina? 600 czy...
4: Dawid.
0: Nawet nie dokończyli, nie pozwoli dokończyć odpowiedzi. Dobra, to kto był pierwszy? Daria? No, decyduj.
5: Ania była pierwsza.
0: Ania była pierwsza. Słyszysz, Dawid, nie gniewaj się na mnie, tylko na Darię. Bo Daria mówi, że Ania była pierwsza.
5: Trzeba być szybszym.
0: Ania, słuchamy twojej odpowiedzi. Ile sekund ma godzina?
2: 600.
0: Co ty sobie tak czas skracasz? No, ja rozumiem, że jest poniedziałek. 3600, Ania. Ale nie, przejmuj się jeden punkt i tak już masz wcześniej przecież złapany, nie? Także jest nieźle. Na razie remis. Uwaga, pytanie drugie. Uważajcie teraz, bo to jest bardzo trudne pytanie na poniedziałek, dobra? Przygotowane przez Darię, specjalnie dla was. Uwaga, wyobraźcie sobie. Jesteś w sklepie. Co robisz? Śpiewasz piosenkę, czy robisz zakupy?
2: Ania.
4: Dawid.
0: Ania znowu pierwsza, no Dawid, sorry, ale wiesz, no, wszyscy słyszeli. Ania?
2: No, robię zakupy.
0: Robisz zakupy. Dawid, a ty co robiłbyś?
4: Ja w sumie, no dzisiaj w poniedziałek to będę w sklepie sprzedawał.
0: Sprzedawał?
2: No to ja będę robił zakupy u Dawida.
0: A, się potrafią ustawić, no. Dobra, słuchajcie. Daria, tak namieszałaś, że ja nie wiem, jaka jest punktacja. Decyduj, proszę, no.
5: Damy im remis, bo każdy remis odpowiadał super, więc okay. Remis, no.
0: Ale remis ile? Bo nie wiem, czy jeden prezent, czy dwa. Jak to z tym merchem jest?
5: No, no zrobimy chyba 1-1.
0: 1-1. 1-1, czyli 2-2. No tak.
4: Może być i tak.
0: Biorę to na siebie. Skiety wam wysyłamy. Cześć, pa!
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: Dobra, moja wina.

Dobrze, że są takie numery. To Kygo i Save My Love. Dzięki nim łatwo i lekko przez ten tydzień przebrniecie. Sejwujcie wszystkie najfajniejsze momenty dzisiaj, tak żeby starczyło na kilka najbliższych dni. Już za chwilę między innymi Gibbs. Będzie też Tiesto w Melo. Prawie w 8:30.

0: Tiesto, Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was specjalną propozycję. Są podwójne bilety na koncert, który już 23 maja. Gwiazdo Florida, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florida w Warszawie. Czekamy na was, a gdy już do was zadzwonimy i usłyszycie taki dźwięk. Sometimes I get a good feeling. To co musicie zrobić? Co musicie zrobić? Co?
1: Yeah! Woo!
0: No, właśnie. Tak to działa.

0: Afrojack CI, David Guetta, Wake Tonight. Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was. Nie gadać tam, tylko, znaczy gadać. Co w newsach?
1: A w newsach będą kolejne egzaminy, ale tym razem już niematuralne.
0: Myślałem, że Daria to powie.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Bibi Rexha i Flatless in New Religion w Melo. A jaka będzie pogoda w poniedziałek, to powiemy wam już niedługo w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.

0: Slay.
1: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 miasto jest przejezdne, choć nieco większy ruch w okolicach Ronda Solidarności. Kierowcy, zachowajcie ostrożność i większy odstęp między pojazdami. Warunki drogowe sprzyjają płynnej jeździe. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.

0: Wracamy z prognozą pogody. Dzisiaj w Inowrocławiu bez zmian. Wiosna w pełni. Słońce coraz śmielej przebija się przez chmury i robi się naprawdę przyjemnie. Dzisiaj bez większych zmian w pogodzie, więc można spokojnie planować dzień. Jest lekko, świeżo i coraz cieplej. Uwaga słuchacze, widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Ósmoklasiści rozpoczynają właśnie egzaminy. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie można go nie zdać, nie ma progu zdawalności, nie można go poprawić.
2: Wyniki egzaminów będą 3 lipca. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocchiaretto 6-1, 6-0. Awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. Jej kolejną rywalką dziś będzie Japonka Naomi Osaka. A połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego Eurobarometru. Wśród Polaków zaufanie do wspólnoty wyniosło 58%.
4: Zaufajcie nam, tak? W 100%. To będzie naprawdę fajny dzień, który zaczyna się, no właśnie, dla wielu z was już jakiś czas temu się zaczął, a dla niektórych dopiero teraz startuje. No, szczęściarze. 9 na zegarach. Cześć, hej!

Charles i Robin Schulz Love Tonight w Mela Radio. Mamy poniedziałek, no mamy, z tym nic nie da się zrobić, ale da się zrobić tak, żeby to był całkiem dobrze rozpoczynający się tydzień dla was. Podkręcamy tempo w Mela Radio. Waldek, Marcin i Daria. Dzień dobry, hej, hej, 12 minut po 9 już mamy. Słuchajcie, za kilka chwil powiemy wam, jaki artysta ostatnio króluje na platformach streamingowych i to wcale nie jest takie oczywiste, bo okazuje się, że to wcale nie jakiś totalnie nowy artysta, z czego już za chwilę wcześniej.

0: Lego.
1: Shakira. Melo Radio, podkręcamy tempo. 18 minut już mamy po godzinie 9. Słuchajcie, król popu Michael Jackson wrócił na pierwsze miejsce w globalnym rankingu artystów cyfrowych. Ogromny wpływ na ten sukces miała premiera filmu biograficznego Michael, która ponownie rozbudziła zainteresowanie jego muzyką na całym świecie. Po wejściu filmu do kin liczba odsłuchów takich hitów jak Billie Jean, Beat It czy Smooth Criminal gwałtownie wzrosła na platformach streamingowych. Produkcja sprawiła też, że młodsze pokolenie zaczęło odkrywać twórczość króla popu zupełnie na nowo. No i co, Daria, z czym ci się kojarzy najbardziej Michael?
2: No mi najbardziej Michael kojarzy się ze swoimi ruchami tanecznymi. No on był królem w tym totalnie. Plus z jego klasycznym takim okrzykiem hi-hi. Coś takiego, kojarzycie?
3: Nawet
2: no.
3: Ci wyszło, powiem ci.
2: O, dzięki, to teraz wy prezentujcie. No Marcin.
1: Dobra.
2: Hi-hi. Okej, Waldek.
1: Daria.

Ewan, hola, podkręcamy tempo w Melo Radio już prawie w pół do dziesiątej. Wiem, że nie możecie się doczekać wakacji i najlepszej imprezy nad polskim morzem. My też odliczamy do Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie mega odjechany weekend z mega gwiazdami i wy też możecie tam się wyjątkowo bawić. Bilety już dziś do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i zdobywajcie zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To wszystko dziś tylko w Melo Radio. Don Diablo już za chwilę, King of My Castle w Melo.

0: Smala Stay Trips w Meloradiu. Podkręcamy tempo, a gdybyście chcieli szybko rozwiązać jakiś temat i na przykład kupić coś, ale no właśnie, trochę brak środków u was, to my zaradzimy i to bardzo szybko, bo szybka kasa czeka na was. Trzeba tylko wejść na meloradio.pl i zaskoczyć nas jakimś swoim pomysłem. Na co wydacie te pieniądze, Ola?
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: A wy jakie macie podwójne, może pojedyncze, a może potrójne powody, żeby zgarnąć kasę? 200 czekają. Najlepsze w tym jest to, że jeśli to jakaś szybka akcja, to też damy radę pomóc, bo przecież te pieniądze są u was od razu, gdy tylko do was zadzwonimy. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy. 200 też czekają na was w szybkiej kasie, która do zgarnięcia już dzisiaj w Melo.

0: Magnetic Balza w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i przyciągnęła cię praca w poniedziałek.
1: Słuchaj, ona przyciąga mnie za każdym razem codziennie i to robi z niesamowitą mocą, dlatego...
2: Wiesz co? Przychodzisz tu dla pieniędzy, wiesz.
1: To prawda, ale czy to coś złego? Mam fajnych słuchaczy, to też przy okazji... O, Jackson!
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie. Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite, to zagramy na 100%, także koniecznie bądźcie z Meloradiem. Komuś kawu się robi, czy jeszcze nie?
2: Nie, my tam jeszcze już za późno. Aha, no.

Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Przedpołudnie na inowrocławskich drogach spokojne. Na głównych trasach ruch płynny, tylko przy Rondzie Solidarności i Toruńskiej miejscowe spowolnienia. Ogólnie bez problemów. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98,1 FM. Zostańcie z nami.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzisiejszy dzień w Inowrocławiu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Wiosna rozgościła się u nas na dobre, jest jasno, spokojnie i coraz cieplej. Na ulicach sucho, więc można spokojnie ruszać w drogę. Lekkie ubranie w zupełności wystarczy, bo czuć już prawie letni klimat. Słuchacze, widzimy się na mieście. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Są newsy Meloradia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. W Inowrocławiu trwa kolejny etap drogowych inwestycji. Miasto podpisało umowę na modernizację ulicy Maćkowskiego w Mątwach. Zadanie zrealizuje firma z Kruszwicy, a wartość inwestycji wynosi około 270 tysięcy złotych. To jednak dopiero początek zmian planowanych w różnych częściach miasta. Ogłoszono już przetarg na pierwszy etap kompleksowej budowy ulic Szybowcowej, Radosnej i Szczęśliwej. Władze zapowiadają również złożenie wniosku o dofinansowanie kolejnego etapu tego zadania. Trwają także prace nad dokumentacją projektową dla budowy ulic Fredry, Kofty Broniewskiej oraz Aleksandrowicza. W planach jest również budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Szymborskiej wraz z przebudową samej drogi. Miasto prowadzi też procedurę wyboru wykonawcy pełnej dokumentacji dla budowy ulicy Znanieckiego. Jak podkreślają urzędnicy, potrzeb drogowych w Inowrocławiu nadal jest bardzo dużo. Kolejne inwestycje mają jednak poprawić komfort mieszkańców i kierowców. Do tematu oczywiście powrócimy. To na tyle w tym serwisie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
3: Rosyjski dyktator zaczyna mówić o pokoju. Władimir Putin zapowiedział, że jest gotowy do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Chce, żeby przyjechał on do Moskwy, a negocjatorem został były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Teraz sprawdzamy maksymalne ceny paliw na dziś. Benzyna 95 może kosztować do 6,35 zł za litr, diesel do 7,03 zł. Dla alergików maj to wyjątkowo trudny miesiąc. W powietrzu unoszą się jednocześnie pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów. Jak się tych pyłków z siebie pozbyć, podpowiada dr Marta Kołacińska-Flont.
4: Po prostu czyszcząc wieczorem twarz zwykłą wodą, można też zastosować krople do oczu, takie, które są dostępne bez recepty.
3: Sezon pylenia w Polsce trwa w praktyce od marca do września.
2: Siemanko, jest 10 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Słuchajcie, za chwilę będziemy mieli okazję pogadać o kultowych mamuśkach. No, zrobi się gorąco. To jest Meloradio, Taylor Swift, Opolite już teraz.

Modelki wuderskie lubicie jak lato w Meloradio. A w Fortnite to świętują dzień mamy. Wiem, że cały czas gracie i część z was pewnie już widziała, ale tylko powiem, że od 8 maja możemy wcielić się w kultowe mamuśki ze znanych seriali. No bo tak, mamy Louise Griffin z Family Guy, Peggy Hill z King of the Hill czy Linda Belcher z Bob's Burger. I ukłon w stronę dnia mamy, moim zdaniem naprawdę bardzo fajny, a skoro o tym mowa, to taki kindly reminder, że coś ładnego dla mamusi trzeba kupić. Pomysłu co prawda jeszcze nie mam, ale niech to będzie prosto z serducha. Już wy tam wiecie co wybrać. Lost Frequencies w Melo.

Halo, Kali, Zidaj, Fincomi w Meloradio. 26 minut po 10, tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. Najgorszy dzień tygodnia i tak wiem, ja też się nie wyspałem. Jeżeli chcecie coś powiedzieć do poniedziałku, WhatsApp Meloradio, serdecznie zapraszam do nagrywania głosówek. Za te najbardziej ofensywne, może nawet skiety Meloradio znajdę. Vintage Culture, Gaps i Lost. Gramy to za chwilę.

Gipsy Stan w Melo Radio, 19 minut do 11. Grzesiek przed momentem na WhatsAppie Melo Radia wysyła wam pozdrowienia ze zdjęciami z porannego spaceru. Pozdro stary, trzymaj się ciepło. A jeżeli chodzi z kolei o to, co się dzieje na antenie Melo Radia, no to my wszyscy żyjemy tym, co będzie miało miejsce już niedługo. 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu, no bo tam Sunrise Festival. 6 fantastycznych scen i ogrom niesamowitych producentów i doskonale wam znanych postaci ze świata muzycznego. No i wy, czyli ludzie, którzy będą tworzyć klimat na tym wyjątkowym wydarzeniu. I ja nie mogę się już doczekać, bo piszecie na WhatsAppie Melo Radia, że planujecie tam być, a ci, którzy planują się wybrać tam razem z nami, to słuchajcie uważnie Melo Radia, bo coś mi się wydaje, że po 18 w Idę w Melo będzie szansa zgarnąć bilety. A to jest Gordo i Reni Zonewald, Loco Loco. Reni też będzie na Sunrise'ie.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Jeżeli słuchacie tego numeru, to satysfakcja z dnia murowana. Panie redaktorze, pan popiera?
1: Ale że co, że satysfakcję? Tak,
0: tak, popiera
1: tak,
0: pan.
1: Jak najbardziej, jestem za.
0: Bardzo się cieszę. A co w newsach? Coś satysfakcjonującego?
1: A w newsach będziemy w dwóch miejscach w lesie, a po drodze zajrzymy do internetu.
0: No i super. A już o 11:00 zagramy. Felix Jen Kaskada i Boy, You Turn Me. Z tym numerem startujemy punktualnie o 11:00, kiedy inni jeszcze będą gadać. No my już będziemy grać, wiadomo.

0: Wracamy z prognozą pogody. Przed południem pogoda w naszym mieście tylko się rozkręca. Jest jasno, ciepło i bardzo przyjemnie. Na niebie coraz więcej słońca, a wiosna pokazuje swoje najlepsze oblicze. To dobra chwila, żeby złapać trochę świeżego powietrza. Uwaga słuchacze, korzystajcie z tej pięknej, ciepłej aury, póki możecie. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. Kolejne ważne zwycięstwo Kujaw Inowrocław. Biało-zieloni pokonali Mustanga Ostaszewo 2-1 i dopisali cenne punkty w walce o utrzymanie. Jak to spotkanie wyglądało oczami kibiców? Posłuchajcie sami.
2: No jak to wygląda? No wygląda w ten sposób to, że no Kujawia walczy o ligowy byt, o utrzymanie w czwartej lidze. Mustang Ostaszewo z chyba bodajże z 38 punktami. Raczej bezpieczne miejsce w tabeli. Bardzo ważny mecz dla Kujawi. Potrzebne 3 punkty i miejmy nadzieję, że to chłopaki tutaj na boisku zrealizują i 3 punkty zostaną w Inowrocławiu. Na razie jest jeszcze bezpieczne miejsce, ale różnica pomiędzy strefą spadkową a tą, która daje utrzymanie, no jest bardzo mała, na granicy 1-3 punktów. Życzę miłego oglądania meczu, pogoda dopisuje.
3: I widzimy się na kolejnym spotkaniu.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: Minuta do 11. Newsy Melo Radio i Marcin Sikora.
5: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Wczoraj przeczesali około 350 hektarów lasu. Pożar, który wybuchł w miniony wtorek, jest opanowany, ale akcja trwa. Teraz problemy z dostępem do profilu zaufanego. Poinformowało o nich Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zalecił korzystanie z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Głębokiej reformy prawa łowieckiego domagają się Zieloni. Gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy i likwidacja tzw. polowań dewizowych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
6: To były po prostu polowania, gdzie za dewizy, za dolary klienci zagraniczni mogli kupować u nas w kraju możliwość, usługę zabijania zwierząt. Ustrój się zmienił, a polowania dewizowe, komercyjne mamy nadal.
5: Trzeba zebrać teraz 100 tysięcy podpisów.
4: Na zegarach 11. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy nowy dzień i nowe przygody. Felix Jenka Skada, Boy You Turn Me. Życzę Wam dobrego dnia.

Andy Ma, Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po 11, podkręcamy tempo. A dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia. No i róbmy coś z tym. Mam taki challenge, który może uda się wcielić w życie nie tylko dzisiaj, ale i tak naprawdę w ogóle codziennie. No bo warto wywalać śmieci do kosza, a nie dookoła tak naprawdę. Generalnie mam wrażenie, że i tak nasza świadomość w tej materii mocno urosła, ale nadal widać osoby, które mają to w... No wiecie gdzie! No i fakt tego, że trafimy już do właściwego kuba, to jest tak naprawdę taki buścik trochę dla planety. I nawet myślę sobie, że wiecie co? Coś takiego można śmiało na Instastory wrzucić, nawet jakieś krótkie nagranie, jak wywalacie jakieś śmieci, wtedy więcej osób sobie w ogóle przypomni o tym, no i może zaczniemy jakiś dobry trend. Nie wiem, planeta tego potrzebuje, może byłoby warto. Two Times, Steve Aoki, Mitch Vegas, już teraz w Melo.

Another i Talk to You w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się bardzo sympatyczna dziewczyna, Carla Fernandez i Co jeśli, a to w remiksie McFly'a, ale to nie koniec, nie zatrzymujemy się, bo będzie jeszcze Armin Van Buuren i In and Out of Love i wiem, że do tego numeru lubicie robić głośniej. Będzie już za moment.

0: chwilę na wychillowanie. Carla Fernandez i Co jeśli? John McFly, to jego remix. Bardzo ładna wersja tego sztosa. No, a my podkręcamy tempo i zaczynamy nowy tydzień. Słuchajcie, można go zacząć w bardzo prosty sposób, z uśmiechem na twarzy. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcielibyście wydać 200 zł w szybkiej kasie.
1: Planuję grilla ze znajomymi na Białce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No, okazja do dobrego melo. Zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, dawajcie znać, no i czekamy na was, bo hajs stygnie. Two ships in the night.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora już w studiu, siemano.
1: No hej, jestem.
0: Co tam w newsach?
1: Będą burze.
0: Burze?
1: Dziś po południu. Aha. Prawie w całej Polsce.
0: Okej, sprawdzimy dokładnie co i jak w newsach Melo Radia.
2: A już o 12 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon i I Run.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Nad Inowrocławiem widać wyraźne oznaki zmiany pogody. Słońce coraz śmielej pokazuje się między chmurami, a aura sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. W naszym parku solankowym coraz więcej spacerowiczów. Korzystajcie z tej pięknej, ciepłej aury, póki możecie. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
1: Są newsy Meloradia Inowrocław.
0: Wracamy z serwisem informacyjnym. Trwają prace związane z budową nowej pętli autobusowej w Mątwach. Na jakim etapie jest teraz inwestycja i co o zmianach mówią mieszkańcy? Posłuchajcie sami.
2: Trochę się dzieje, ale to zależy od czasu. Ostatnio wszyscy tydzień nie robili.
3: Do listopada mają oddać podobno. Myślicie, że się wyrobią?
2: Nie.
3: Pan przed chwilą powiedział, że coś tutaj jednak wchodzi, wyjeżdża, wyjeżdża.
4: Rzadko co.
3: Rzadko co?
2: Tak. Ostatnio tylko widziałem, jak beton wykładali tą maszynę dużą.
5: Jeżeli się obserwuje, no to pracę robią, także w każdym razie wszystko okej.
6: Wichura tutaj była, jakiś czas temu, powyrywało te płaty, to oni w ciągu pół godziny byli, ogrodzenie naprawili z powrotem i na drugi dzień już działali. Cały czas beton jest zlany, działają.
7: Prawie żadnego, tylko te co wylali tu i stoją, ani z tej strony tak podglądam nieraz przez te... Nie, dziurki, jak to się mówi, powiedzi wątpliwa sprawa. A jak pracuje, to dwóch, trzech tylko. Trzecim to słabo idzie.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
8: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Alert pierwszego stopnia od 14:00 obejmie prawie całą Polskę, bez województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego. Prędkość wiatru wyniesie do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy też drobny grad. Dramatyczny wypadek podczas meczu żużlowego w Wielkopolsce. 19-letni zawodnik Patryk Budniak przeleciał przez bandę i uderzył w ogrodzenie. Jest w ciężkim stanie. Przeszedł operację złamanego kręgosłupa, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
10: Policjanci zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli ich monitoring.
9: Sprawą zajmuje się prokuratura. Tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. Pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1 i wygrali finałową rywalizację play-off 3-2.
8: Siemanko, mamy 12:00. Dajcie znać, co u Was, jak mija Wasz poniedziałek. WhatsApp Meloradia, tam mnie znajdziecie, a naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Adi z tej strony.

elektryczne i pralka. No i tak, wiadomo, że są to rzeczy, z których no nie zrezygnujemy, no bo nie będziemy prać w rzece, ale są inne rozwiązania, na przykład pewnie macie część urządzeń włączonych w tryb tak zwany standby. No i wiecie, to można wyłączyć, to już macie pierwszą oszczędność, tak? Tu ekspert też mówi, że gotowanie z przykrytymi garnkami może pomóc, a odnośnie lodówki to na przykład rozmrażanie zamrażarki na pewno też się przyda. No i coś ode mnie, ładowarki z kontaktów też odłączajcie. Wiem, że niektóre działają tylko, gdy wykryją telefon, ale są i takie, które tego nie mają, dlatego w razie czego lepiej odłączyć. A my gramy teraz w Meloradio Lordly.

Oscar Metke i Sweet Nothings w Melo Radio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się ze Skuterem, który też będzie na Sunrise Festival, tak jak my i wy. The Logical Song. Jestem mega ciekawy, czy zagra to na żywo, ale mam szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie. Do tego bryska i odbicie.

Scooter i The Logical Song. Przypominam, ze skuterem widzimy się na Sunrise Festival. 16 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i ja też przypominam o kolejnej kluczowej sprawie, no bo szybka kasa jest do zgarnięcia. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Także nie czekajcie, od razu wbijajcie z tematem i dajcie znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co przede wszystkim byście chcieli wydać te pieniądze, no bo bez tego będzie trudno. A tak jak napiszecie i trochę zaszalejecie, no to my do was oddzwonimy, a później wy zgarniecie siano i wszyscy są zadowoleni.

0: James Hype, Be Mine, to jest Melo. 8 minut do 13, podkręcamy tempo, a ze mną Ula Harciarak.
1: Cześć. No i będą newsy, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw, które już od jutra, i o tym, jak AI pomaga w rekrutacji.
0: No to przekonajmy się, co tam nowego w branży.
2: A już od 13 zagramy.
0: Nasz ziomek, czyli Andy Dusty z Okuria. Zakuria startuje punktualnie o 13, także też musicie być i już szykujcie się do tego, żeby zrobić głośniej.

Halo Wrocław na 98.1 FM.

0: minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Na początek nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 zł. Polscy medaliści olimpijscy wciąż czekają na pieniądze za zdobyte medale. Tak obiecał im Polski Komitet Olimpijski, a jego prezes po prostu zawiódł, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
2: Bardzo źle świadczy o decyzjach podejmowanych przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Nagrody miały zostać wypłacone w formie tokenów w ramach współpracy z Zonda Krypto. Sztuczna inteligencja pomaga w rekrutacji. Według badania Pracuj.pl aż 48% kandydatów użyło AI w procesie rekrutacyjnym, a większość rekruterów to akceptuje.
0: No to ładnie. To ja zawsze sam CV robiłem. No. Co za czasy.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Nie no, gratuluję wam nowoczesności. Nie, to nie jest tak, że wam zazdroszczę. Nie, nie, to w ogóle
1: Boomer.
0: Nie tak działa. Siema, Adi jestem. Naprawdę, ja nie, jeszcze nie mam 30 lat nawet, okej? Okay?

0: Słucham sobie radia. No mam nadzieję, że będzie fajnie, mimo że zapowiadają u mnie burze, właściwie to całe Wielkopolsce zapowiadają burze, ale mam nadzieję, że będzie super.
1: Stary, będzie pięknie, to na pewno, chociaż tymi burzami faktycznie uważajcie na siebie, bo nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce może być burzowo, dlatego ostrożnie. Hej!

0: Sony Fodera i Crystal, My Lovin' w Melo Radio. 28 minut po godzinie 13. Mało osób o tym wie, ale Sony Fodera na samym początku to się facet trochę interesował bardziej rapem i hip-hopem aniżeli taką elektroniką. No ale jak widać, zmieniła mu się nieco perspektywa. Philip George, Wish You Were Mine, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: facet, który często podczas swoich setów widziany był w czapce. Philip George, Wish You Were Mine w Meloradio. A razem ze mną facet, który nie jest w czapce, ale jest po urlopie.
1: Siemanko.
2: Siemano.
0: Odpocząłeś trochę?
1: No tak właśnie nie za bardzo.
0: Ale to co, za długo było?
1: A może właśnie za długo, jak na ironię, nie? Bo się człowiek rozleniwia.
0: To był piękny, pamiętny klasyk polskiego internetu. A tak serio, to co robisz podczas urlopu?
1: A wiesz co, no z przyjaciółmi naszymi zresztą się widziałem. Mnie przeorali po Wałbrzychu. Świetnie. Więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Wałbrzycha. Zróbcie hałas na WhatsAppie.
0: Widać, że odpoczął. To naprawdę niecodzienna sytuacja. Thomas Gray, Rumors.

0: Podobna muzyka była w Tekenie 2, jak się wybierało postać do walki. A teraz ja mogę wybrać ulubionego bohaterkę. Siemano, Iga i Mikołaj.
1: Mikołaj już tutaj, przytuliliśmy się i się cieszymy.
0: To prawda. Wszyscy są zadowoleni, bardzo się cieszę. Spytałem Mikołaja o to, co robił na urlopie. Wiesz, co robił?
1: Kupił samochód?
0: Tak.
2: No i teraz Urząd Skarbowy o tym wie, dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
2: Good Boys Hideaway, Daya i Albi. Dwa tygodnie nie było, już zapomniałem, nie? O naszych schematach.
0: Ile pali?
2: No, ale właśnie bardzo niedużo.
0: No i to jest super.
2: Poniżej 6 w trasie.
0: Gratulacje!
2: Dzięki.

0: minuta do 14, czas na Symelo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Prokuratura reaguje na wyjazd Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Chce sprawdzić, czy ktoś pomagał mu w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Wypadek żużlowca w Gnieźnie. 18-latek wypadł z toru i jest w ciężkim stanie. Klub Patryka uruchomił zbiórkę na jego leczenie. A ruszyły egzaminy ósmoklasistów. Dziś był test z języka polskiego. Jak poszło, mówią uczniowie w Poznaniu.
3: 60-70%?
4: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
5: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
2: A jutro egzamin z matematyki.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Night w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No wreszcie, jak mi brakowało tego powitania.
2: Cały czas
1: się myliłam, wiesz, cały czas.
2: No to miło, fajnie, że o mnie myślałaś. Ja też o tobie myślałam.
1: Ojejku, i wiesz, o czym jeszcze myślałam?
2: No.
1: Że nie mogłam z tobą zrealizować Tańca z Gwiazdami w zeszłym tygodniu.
2: No wiem, a teraz był przecież wielki finał. I byłaś zresztą na własne oczy, widziałaś, co tam się działo.
1: Więc chyba porozmawiamy o tym.
2: No na pewno, trzeba to podsumować w końcu.
1: Dokładnie. Iga Mikołaj, siemanko. Freak

0: Sigma, Nobody to Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Przyszła wiadomość z życzeniami imieninowymi.
1: No. Tak mi chyba nie spodobała ci się, co?
0: Znaczy, miłe, ale czemu ciociu? Czy jestem taka stara? To Mikołaj jest stary, coś wam się pomyliło.
1: Nie, nie, ja jestem młody duchem cały czas i ciałem zresztą też. Proszę nie, no, mnie nie szkalować.
0: Kocham was wszystkich i dlatego porozmawiamy o pieniądzach.
1: Tak, no bo imieniny, ślub czy chrzest, znowu płacze ktoś, jak to kiedyś śpiewał Jacek Laskowski. A płacze się, bo to są drogie rzeczy.
0: No właśnie, a jak mam imieniny, to dostanę od ciebie pieniądze?
1: Wiesz co, ja muszę do łazienki iść.
0: Pa.

0: Lizzo, Weekend. Moi drodzy, nie opłaca się mieć przyjaciół, bo jeżeli oni się hajtną, to trzeba dać dużo do koperty.
1: No niestety, w lutym czeka mnie to wyzwanie, że trzeba będzie coś tam włożyć, a podobno ponad połowa Polaków wkłada do kopert, nie tylko na śluby, ale też na komunię, coraz więcej pieniędzy, no bo to wszystko drożeje zwyczajnie.
0: No tak, ale uważam, że 1000 czy 1500 zł to jest naprawdę dużo.
1: No to jest masakrycznie dużo. To ja wkładam 300.
0: O,
1: to ale dawno nie byłem, to jeszcze było przed inflacją.
0: Ale jeżeli chcecie takie dofinansowanie delikatne od Meloradia, to śmiało, meloradio.pl, szybka kasa.

0: Robin Schulz, One with the Wolves, podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo na parkiecie tańca z gwiazdami, bo my co tydzień z Mikołajem, co tydzień przeżywamy to, żebyście wy nie musieli.
1: No niestety teraz nie będziemy mieli czego oglądać, ponieważ program już się zakończył. A gdzie jest ty-ty-ry-ty-ty?
0: A przepraszam.
1: Ty-ty-ry-ty-ty-ty. Zrobimy pasztowo na razie. Wielki finał, wygrał człowiek, którego w sumie spodziewaliśmy się zobaczyć na miejscu zwycięzcy.
0: Tak, jest to Gamu, chociaż uważam, że Piotr Kędzierski wisi mi pieniądze, bo obstawiałam, że to on wygra, on sam na własne życzenie.
1: Sam zrezygnował, faktycznie. No, rzeczywiście, niech oddaje teraz.
0: Tak, ja obstawiałam go i jestem przekonana, że on byłby w finale i być może by wygrał.
1: Natomiast widziałem to już na urlopie, widziałem oczywiście, jak zrezygnował i no, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się Piotrek zachował. Mhm.
0: Ale no Gamu.
1: Chyba wiedział, że trochę jest zbyt sztywny.
0: Sztywniutko. Ale Gamu, jak on wygląda.
1: No, już od pierwszego odcinka widać było, że on wystaje ponad resztę. Chociaż Sebastian Fabiański też oczywiście dawał radę.
0: Dawał radę i wydaje mi się, że jest mu troszkę przykro, że przegrał.
1: No, nie dziwię się, bo miał naprawdę duże szanse, ale to jednak był ten pojedynek między nimi.
0: Finał był dobry i Magda dobrze i Paulina. Naprawdę ciężko było, myślę, wybrać mistrza.
1: Ale w końcu jest Gamu Fal, mistrz tańca z gwiazdami. Tańczący gwiazdor. Przyniesie prezenty w następne święta. Będzie ten krokiem wchodził pod waszą choinkę.
0: Bardzo dobrze.

0: Mikołaj, a wiesz, że można kupić słońce?
1: Jest na sprzedaż?
0: Znaczy już chyba nie, bo pewna turecka przedsiębiorczyni kupiła sobie słońce.
1: Co? Jak to?
0: No właśnie, o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: No, muszę się dowiedzieć jakichś szczegółów, bo coś mi tu nie gra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Słońce świeci nad nami, Inside the Lines w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Cieszcie się z tego słońca, bo być może to nie potrwa długo. Tak trochę was nastraszyłam.
1: Bo trzeba będzie płacić za słońce. Za korzystanie słońca trzeba płacić.
0: Tak, jest taka pewna odklejona pani, której wydaje się, że kupiła słońce. Normalnie rzekomo podpisała akt notarialny i ona uważa, że my powinniśmy jej płacić za użytkowanie.
1: Dobrze, to ona w takim razie będzie płacić odszkodowania za suszę na przykład.
0: O.
1: Albo za to, że w zimie zachodzi szybciej słońce i go nie ma.
0: Słusznie.
1: I ludzie mają niedobory witaminy D.
0: A mi się chce spać, bo jest ciemno dzisiaj w kraju.
1: Właśnie. No i gdzie jest to słońce? Kiedyś było. Dzisiaj nie ma.
0: Ja jestem twoim słońcem największym. O, sama sobie nie wiem, czemu zrobiłam.

0: Awake Tonight, pięknie, Afrojack, Sia, David Guetta. A my mamy doskonałą wymówkę dla was, bo będzie brzydka pogoda, czyli można zostać w domu.
1: Będzie.
2: Oj, tam od razu brzydko.
1: Protesty do tej typiary od słońca.
0: Bo jakaś typiara kupiła słońce podobno.
2: Tak? Naprawdę? Nic nie wiem. O, no to
0: fajnie. No bo to chyba w jej głowie.
2: Ale o tym nie będzie w newsach, będzie o pogodzie.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy, you turn me. Felix Jeni, Kaskada. Będziemy tak śpiewać razem z wami już o 15:00 punktualnie.
2: Yay!

0: minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Tej nocy może zrobić się burzowo, niespokojnie w pogodzie. Będzie między innymi na północy kraju. Lokalnie może padać nawet grad. Ukraińcy nie palą się do emigracji. 9 na 10 nie planuje wyjeżdżać z Ukrainy po zakończeniu wojny. Ale ci, którzy są w Polsce, coraz częściej myślą o stałym pobycie. Personal Service i Monika Banyś.
3: Wyższe zarobki i stabilna forma zatrudnienia to są te rzeczy, które mogłyby ich skłonić do rozważania związania się z Polską na dłużej.
2: Zostać w Polsce chcą głównie osoby między 35 a 44 rokiem życia. Na koniec ambitne plany polskiego biegacza. Tomasz Sobania chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli to mu się uda, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i mamy niespodziankę dla was.
0: Będzie się działo wieczorami, ale co takiego się będzie działo i o co chodzi, to oczywiście wam zdradzimy za chwilę.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Tam. Jonatas, Bryska, teraz zmieniamy klimat. Albo nie.
1: Sexy Papi, taki numer pojawił się w naszym studiu. Nie przez przypadek.
0: Dokładnie, porozmawiamy teraz o Mr. Papież Leon XIV.
1: Został wiralem papież. Wszystko dlatego, że ktoś zrobił mu zdjęcie, jak idzie w tych swoich papieskich, prawda, szatach, a pod spodem najacze ma na nogach.
0: No wygoda przede wszystkim, słuchajcie.
1: Swoje obuwie na pewno by pozostawił na brzegu, bo no przecież bym nie chciał zachlapać Jordanów, nie?

0: ale podkręciliśmy tempo L'Amour toujours w Meloradiu, a teraz nowość w sumie.
1: Sunrise on Air w Meloradiu. Sunrise on Air to jest nowy program na antenie Melo, który startuje już w najbliższy piątek w Biforze. Przed Dobrym Melo będzie godzina wypełniona właśnie muzyką znaną ze scen Sunrise Festiwalu.
0: Będą też różne ciekawostki o artystach, którzy występują na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: No i o samym festiwalu też, jakby ktoś z was jeszcze nigdy nie był, a chcielibyście poznać długą i bogatą zresztą historię tej imprezy, to będzie do tego okazja właśnie w najbliższy piątek. No i będą też najważniejsze zgarnięcia.
0: Jeżeli chcecie się pojawić, przeżyć to razem z nami, bawić się wśród największych gwiazd muzyki techno, no to słuchajcie uważnie. Sunrise on Air.
1: Piątek, 21 punktualnie.
0: Zapiszcie sobie tę datę. Sunrise on Air w Meloradio.

0: prawie jakbyśmy byli we Włoszech na wakacjach. Talk to you, tak podkręcamy tempo. Moglibyśmy gdzieś pojechać, wiesz?
1: Na wakacje? Ja byłem przed chwilą.
0: To jeszcze jedno.
1: Myślisz, że dostanę drugi urlop?
0: Szefie! Nie.
1: Ale tym razem wspólny.
0: O, świetnie. A propos wspólnych rzeczy, wiesz, czego nie warto robić?
1: Pisać do byłych?
0: To raz, a dwa w ogóle utrzymywać z nimi kontakt.
1: No, wydaje się to być oczywiste, ale powody mogą was zaskoczyć.

0: Jan Klosia, Jonatan, Noc Aniołów w Meloradiu. Noc Aniołów, wszyscy wychodzą na patrol. Z sobą jesteś?
1: Pewnie.
0: A czy masz kontakt z byłą?
1: Nie. A czy ty masz kontakt na przykład z byłym współprowadzącym?
0: Mam.
1: No to Iga, wiesz co, ja chyba śpię u mamy dzisiaj. Przemyślę sobie pewne kwestie.
0: Ale czemu?
1: No bo nie można tak, to jest w ogóle złe dla twojej psychiki, tak trzymać kontakt
0: dla z byłym. Dla mojej czy dla twojej?
1: Dla mojej też, ale dla twojej również, bo to się okazuje, że potem występuje tak zwany kac moralny.
0: Ja nie mam kaca.
1: Czyli nie masz wstydu po prostu. Dobrze,
0: no tak,
1: wiedzieć.
0: Przecież mam dzisiaj na koszulce pupę w wieniawy.

0: jest to mój faworyt. Magnetic Bausa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli wam brakuje słońca, no to jesteśmy.
1: Ale nam też trzeba płacić za to słońce?
0: Nie.
1: Ja wiem, że to jest motyw przewodni, dzisiaj się przewija przez program, bo kobieta w Turcji kupiła słońce podobno.
0: To znaczy w swojej głowie prawdopodobnie.
1: Tak, tak, tak. Mhm.
0: A w newsach Meloradia będzie o festiwalach techno.
1: O! To coś nam znanego.
2: A już o 16 zagramy!
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo. One day.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Inowrocławiu?
1: Kruszwica stawia na kulturę i zaprasza mieszkańców na kolejne wydarzenia. Co przygotowała gmina?
2: Bieg Piastowski, 16 maj, bieg, który ma swoją już ogromną tradycję, ale myślę, że warto powiedzieć teraz o Dniach Kruszwicy, które planujemy 20 czerwca i tu mamy już główne dwie gwiazdy. To będzie pan Ray Wilson, czyli ostatni wokalista grupy Genesis. Również przed koncertem Raya Wilsona wystąpi pani Katarzyna Cerekwicka. W tym roku, 18 lipiec, Noc DJ. To wydarzenie ma tu miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze. Będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę. Mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować.
1: Zostańcie z nami.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: Weekendowy festiwal techno w Pałacu Wilanowie pod lupą Ministerstwa Kultury. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się bowiem na hałas, a ekolodzy podkreślają, że w pobliżu jest rezerwat przyrody. Klub żużlowy w Gnieźnie organizuje wsparcie dla swojego zawodnika, który uległ wypadkowi podczas meczu. Zderzył się z innym zawodnikiem, wypadł z toru i uderzył o betonowy mur. Adam Kaźmierczak.
6: Jak usłyszałem, na razie nie wiadomo, jakie będą koszty leczenia Patryka, zwłaszcza, że jeszcze nie przeszedł wszystkich badań diagnostycznych. Klub zaapelował również do kibiców, aby oddawali krew dla Patryka i innych potrzebujących osób.
5: Ruszyła też zbiórka pieniędzy dla Patryka Budnika, który przeszedł operację kręgosłupa. Będzie mniej krajowego miodu. Powód to chłodny kwiecień, nocne przymrozki, no i susza.
3: Wiemy, na co Gamu wyda pieniądze za wygraną w Tańcu z Gwiazdami.
4: No bo w końcu trochę przytulił. 200 tysięcy, tak?
3: 200 tysięcy złotych. I kryształowa kula.
4: No, ciekawe, ile warta w Lombardzie.
3: I Gamikołaj, hej.

0: znowu powieszeni.
1: Kochasz? Sobel. A Gamufal co kocha?
2: Swoją córkę.
1: Tak, i taniec.
2: I taniec
1: swoją
2: z gwiazdami.
1: Ukochaną. I on wygrał kryształową kulę, a także czek na 200 tysięcy złotych.
2: No i właśnie powiedział, że te pieniądze przeznaczy na zabawki dla swojej córki.
1: Super.
2: I na jej przyszłość.
1: Mega, to jest naprawdę mega. A jeżeli chcecie dowiedzieć się na przykład, na co by chciała przeznaczyć te pieniądze jego ukochana...
2: Partnerka taneczna, bo też wygrała 100 tysięcy w końcu.
1: O!
2: O!
1: No tak!
2: O. Ale tam plany są nieco inne. Wszystko jest napisane na meloradio.pl.
1: Tam wbijajcie poszczegóły. Don't wanna go home, Meduza, tak podkręcamy tempo.

0: Karolina, brawo, wygrywasz podwójne zaproszenie na Florajdę w Warszawie.
1: Ale się cieszę.
2: A tak w skali od 1 do je?
1: Od 1 do je? Super, ekstra, wypasione,
0: Karola, jaką ty masz energię. Mam nadzieję, że na koncercie będziesz się bawić równie dobrze i będziesz nas oznaczać na storiesach.
1: Na pewno.
2: No z taką energią to Florajda chyba przyjedzie trzeci raz. Coś mam wrażenie.
1: Mam taką nadzieję, to jeszcze raz pojadę. Florajda w
0: Meloradio. No to teraz, good feeling, Florajda. Karola, zrób ostatni raz je.

0: La My My Living Room. Aaron Czuper to jest Nora, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Trips to jest znana wam postać. DJ oraz facet, który nam nie odpisuje na DM-a od pół roku.
1: I jest znany właśnie z tych dwóch rzeczy.
0: I tak się składa, że on chyba jest dosyć sporym fanem Eurowizji.
1: No musi być, skoro już tam 7 razy praktycznie występował, chociaż nie pod własnym nazwiskiem, ale jako producent wielu hitów, które właśnie na tym konkursie się pojawiały przez lata.
0: Tak, chociaż nie jest wylewny w swoich wypowiedziach, bo jak się go zapytałam, czy nagramy piosenkę, to powiedział...
2: Nie.
0: Trudno.
1: Lubię zwięzłość wypowiedzi.

0: Just the way you are, ależ remix David Guetta. Tak podkręcamy tempo i przenosimy się w newsach na Eurowizję.
1: O,
2: tak, będzie Eurowizja. Eurowizja będzie w newsach i o tym, jakie kraje się wyłamują z Eurowizji.
3: Yeah. A już o 17:00 zagramy
1: Loco Loco.
0: Jej. I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
1: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już

0: Inowrocławiu.
1: Już w maju kolejna edycja biegu piastowskiego w Inowrocławiu. Zwiększony limit uczestników, jeszcze więcej emocji i sportowej energii na trasie. Jak będzie wyglądać tegoroczna odsłona tego wydarzenia?
2: 16 maja zapraszamy wszystkich na Piastowski Festiwal Biegowy. 15 maja biegi młodzieżowe, 16 maja biegi 5 i 10 km oraz półmaraton z Kruszwicy do Inowrocławia.
3: Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym pięknym wydarzeniu, takim flagowym, 17 edycja już w tym roku.
4: To wspaniałe wydarzenie będzie miało miejsce 16 maja i rozpocznie się o godzinie 10, gdzie start nastąpi z podniesienia wieży, jak zawsze. A biegać będą zawodnicy tu, na ten piękny stadion lekkoatletyczny. Najpiękniejszy, sztandarowy obiekt lekkoatletyczny naszego miasta.
1: Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
5: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
6: Ula Harciarek on the mic.
7: Prokuratura chce zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy Zbigniewowi Ziobrze wydano wizy i na jakiej podstawie prawnej, mówi prokurator Przemysław Nowak.
8: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał.
7: Minister Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Teraz Eurowizja, Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować konkursu, a powodem jest udział Izraela. Finał Eurowizji już w sobotę. No to jeszcze najnowsze wieści o hitowym serialu Rozdzielenie. Zdjęcia do trzeciego sezonu mają ruszyć jeszcze tego lata, zdradził Adam Scott, który gra główną rolę, ale nie chciał nic powiedzieć o fabule.
6: Kojarzycie polskich Beckhamów?
9: No raczej. Kiedyś to było. Kiedyś to byli czasy, teraz to nie ma czasów.
6: Doda i Majdan. O tym pogadamy. Iga Mikołaj, hej!

0: Rio, Shine On w Meloradiu, tak się podkręca tempo. A wczoraj urodziny miał Radosław Majdan.
1: On kiedyś błyszczał na bramce. I nie tylko na bramce, bo poza nią też, bo przecież był w słynnym związku z Dodą i to była taka pierwsza para polskiego showbiznesu.
0: A jaki teledysk nagi prawie że nakręcili.
1: No i nawet też piosenka raperska powstała na ich temat. Nie wiesz kim być, bądź sobą, nie? Nie Majdanem i nie Dodą.
0: Nie wiem.
1: To była grupa operacyjna.
0: A dobrze, bo jestem po prostu młoda.
1: Ale Radosław Majdan jest też znany ze swoich eksperckich wypowiedzi.
0: No to posłuchajmy.
2: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał z 3 razy, nie? I on kurwa, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, kurwa, wiesz, ten przeaktorzył.
1: Wow. I ja takie wypowiedzi właśnie lubię.

0: 18 po 17. Szybka kasa od Meloradia. Ja to bym pojechała na jakieś wakacje, bo Paweł ma takie plany, dlatego do niego dzwonimy, zgłosił się po szybką kasę, ma 5 sygnałów na odebranie telefonu.
1: No i musimy go podpytać, bo cel jego podróży jest taki dwuznaczny. No jedni tam lecą na wakacje, a inni w innym celu.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Paweł, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Pablito, ja lubię łysych, czy ty jesteś łysy?
2: Nie.
1: Czyli ta podróż do Turcji to jednak czysta przyjemność dla ciebie.
2: Znaczy, mam za kola.
0: O nie. Proszę.
1: Oj, no to
2: ale
1: jest...
2: zęby ładne, więc zębów nie będę robił.
1: O, no to dobrze, bardzo dobrze.
0: To będzie taniej, nie? Paweł, na co potrzebujesz 200 zł od Meloradia?
2: Wiecie co, mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
0: Super.
2: Tak, i takie są plany.
0: Już?
2: Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: A, Pablito. Tak,
1: no to skoro wyjazd pojutrze, to już za chwilę możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, a potem śmigać po walizkę.
2: Świetnie, dziękuję bardzo. Tak zrobię.
0: To my ci dziękujemy. Szybka kasa od Meloradia. Hey, son, Sam Feld.

0: Teraz wyobraźcie sobie, że do tego kawałka sobie bansujecie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Czujesz to?
1: O, więc nie dość, że dobra muza, to jeszcze nad morzem, w środku lata. No czy może być lepiej? Iga, czy może być lepiej?
0: Nie może być. Sony Fodera na białej scenie wystąpi 31.
1: No raczej na white stage. Słuchajcie, Sunrise Festival. I będziemy was tam wysyłać. Słuchajcie Meloradia cały czas, bo bilety są do zgarnięcia.
0: Aż mi się gorąco zrobiło.

0: Bella ciao, el profesor Urzel, tak po włosku. A Jamal jest skąd?
1: Z Hiszpanii.
0: Ach, to ten taki
1: młodzieniec. To ten, co w Barcelonie gra, tak, tak, tak. No właśnie było El Clasico. Barcelona świętuje mistrzostwo Hiszpanii.
0: Super.
1: No i tam na tym meczu pojawiła się Olivia Rodrigo.
0: Znana bardzo piosenkarka. Czy oni mają romans?
1: No właśnie teraz pojawiły się takie plotki, bo Jamal tak do niej podbiegł, nie? Całuska sprzedał w policzek, razem sobie zrobili zdjęcie. Ale ja myślę, że ona nie leci na niego dlatego, że on jest piłkarzem, tylko dlatego, że był na streamie Łatwo Gęga.
0: Ej, mądre. Albo dlatego, że ma kasę. No jedno z dwóch.
1: No tak.

0: Jak mi ta nowość siada.
1: Jakie
0: Satisfy.
1: Tu bęgary w ogóle wjechały, jak mnie nie było.
2: Ale widzisz? Ten Calvin jest cudowny.
0: Mm-hmm. I wakacji myślisz?
2: No, oczywiście, że tak. A. Co nie wypuści, to brzmi Oluś, cudownie.
1: To on.
0: To on?
1: To on!
0: To on!
1: To on! To on! To on!
2: No i on będzie prowadził program po 18. A Iga już idzie.
0: Chciałam.
2: Bo Iga już tak wymachuje rękami.
1: Ona
2: idzie już,
1: ona drepcze nogami, myśląc o biletach na Sunrise.
2: No będą, będą. A będą też bilety dla fanów latania.
0: Naprawdę?
2: Tak, ale jeszcze nie powiem na co. Słuchajcie uważnie, to już po 18.
3: A już o 18 zagramy.
2: Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bascom. Think About Us.
0: Uzi było.
2: Hej.
1: Bardzo ładne.
0: Dziękuję.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: I na początek dobre newsy dla kierowców. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe niż dziś. We wtorek litr za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30, a za litr oleju napędowego 6,93. Oskarżony o próbę zamachu na Donalda Trumpa nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. Do strzelaniny doszło ponad 2 tygodnie temu w Waszyngtonie. No a teraz pogoda. Szykuje się burzowy wieczór. Właściwie w całym kraju, ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
1: No i zrobi się chłodniej, ale będzie cieplej w weekend.
0: O, proszę bardzo. Pozytywna informacja, ale my się jako naród na burzy znamy. Przecież my z tempem pioruna uciekamy do domu z pracy, co nie?
1: Tak, to prawda.

0: idę w Melo.
1: A na sam początek naszego spotkania mam naprawdę piorunujące rzeczy. All the Time, Jonesamity, D. Chainsmokers. Ten numer na pewno zagram za kilka chwil. Będzie też Lambert i jej ostatni most. Zaczynamy od tria Sony for the Radio, D. Poppy Bascom, Stop Think About Us. No i też będę miał coś dla fanów dobrych imprez, latania, no wszystkiego, co tylko sobie zażyczycie. Tak poniedziałek to można kończyć. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Nick Jonesami, to DJ Smoker Seals i to All The Time w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. A za chwilę będę miał coś dla miłośników latania. A teraz Dennis Lloyd.

0: Witamy w Saint-Tropez, DJ Antua i Kalina w Melo, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wy już w locie, takim metaforycznym oczywiście, do domu. No a latać to można, no nie tylko samolotem, można też unosić się w powietrzu samemu. To w takiej specjalnej tubie, ja to przeżyłem w piątek, no i muszę przyznać, było to naprawdę niesamowite doświadczenie. Szczególnie, że byłem tam z mistrzynią świata w skydivingu, Maja Kuczyńska, tak się ona nazywa. No i sobie trochę pogadaliśmy, między innymi o właśnie tym lataniu. No i zapytałem, czy z tym może zmienić się każdy. Posłuchajcie, co Maja odpowiedziała.
1: Jak najbardziej. Na początku szczególnie trzeba się nauczyć od samego początku, tak samo jakby się uczyło dziecka chodzić, dlatego że nikt nie umie po prostu od początku poruszać się w takim powietrzu, takim strumieniu powietrza, więc na początku się ma instruktora, który wszystko tłumaczy i po jakimś czasie można tam kontynuować, jeśli się chce. A jak się nie chce, to można po prostu sobie wejść na 3 minuty i zrobić taki experience, który jest bardziej podobny do rollercoastera.
0: No więc jak słyszycie, warto takiego lotu spróbować.

Be Mine. Nowość od Jamesa Hype'a na playliście Meloradia, no bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 26 minut po 18. Tu pychu, siemano, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze o pociągu, który będzie pędził pod wodą.

Tiktoka z Miracle. To Fragma, kultowa sprawa w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 19. Chiny idą po rekord. Właśnie czytam, że Chińczycy planują najdłuższy podwodny supertunel, w którym mają jeździć pociągi, to nawet z prędkością do 250 km na godzinę. Ten tunel ma mieć 123 km, no a jego budowa zająć się około 10-15 lat. No ale są też minusy. No podobno złośliwi mówią, że konduktorami w tych pociągach, które tam będą jeździć, no to będą SpongeBob, Kęciastoporty i Rybka Nemo. Melody.

0: To numer, który wrócił do nas po 14 latach od daty wydania, no i staje się hitem na całym świecie, w Polsce również i w Meloradiu też. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak gramy jeszcze przed 19, a po 19 będę miał między innymi wlotki na Sunrise Festival i dużo dobrego grania.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 19:00, słuchacie Melo Radia i to jest wasz najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. A dlaczego? No mam kilka powodów. Vintage Culture i Lost, ten numer wam na pewno zagram. Będzie Alan Walker i Fire, zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It, a w tej godzinie ktoś z was wygra wlotki na Sunrise Festival, więc warto być z Melo Radiem blisko. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Ale ten numer dobrze wchodzi w samochodzie. Lost to Vintage Culture w Meloradiu, 8 minuty po 19. A ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, więc uważnie słuchajcie Melo, to za chwilę się już wydarzy.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Danis Tokedo. If only you w Meloradio. Ale klasyk. 17 minut po 19. Jesteście gotowi na imprezę?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to może być naprawdę impreza waszego życia nad morzem, w środku lata, z najlepszymi DJ-ami na świecie. A mowa oczywiście o Sunrise Festival. To 3 dni naprawdę mocnej gry ze 6 scen. No a my mamy dla was wlotki na to wydarzenie, żebyście mogli przeżyć to razem z nami, z Meloradiem. Wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival, 2 sierpnia. Wtedy zagrają no m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens, no i masa innych artystów. A żeby zgarnąć podwójną wlotkę, podwójne zaproszenie właśnie na ten ostatni dzień Sunrise Festival, no to dajcie mi znać, na którego z DJ-ów grających 2 sierpnia czekacie najbardziej i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: To oczywiście Afrojacka z nim, Sia i David Guetta, Awake Tonight.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie, tak a propos ostatniego dnia Sunrise Festival, 2 dnia sierpnia, to miałem pytanie, na kogo wy najbardziej czekacie? Na którego z DJ-ów, kogo chcielibyście najbardziej usłyszeć? No i dlaczego? No i Norbasek się nagrał, no to dawaj.
2: To czekam za Hardwellem. Dlaczego? Bo tworzy niesamowity klimat i energię, którą ciężko jest podrobić innym DJ-om.
0: Oj, dokładnie tak. Na Afrojacka i Hardwella i w ogóle wszystkich innych tam, to zawsze, więc mega dobry wybór. No to Norbasku, szykuj się, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival. W tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, tych wlotek mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Ale to dobrze buja. Monster, Lumix i Gabry Ponte w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 20 nam zostało. Pychu z tej strony, siemano. Jak pożyczać hajs, to słuchajcie tylko od niego. Ten gość przejął wszystkie koncerty w Polsce. Wójci i burmistrzowie to normalnie zabijają się o niego. A mowa oczywiście o Skolimie. No i właśnie czytam, że stawka za jego koncert to nawet 70 tysięcy złotych. A za cały rok występowania ma się zbliżyć do zarobienia prawie 40 milionów w PLN-ach. No dobrze, że przynajmniej na swojej stacji benzynowej nie ma takich cen.

0: pozdrowieniami dla całego Krakowa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: Krakowski Splin w Melo.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: To Tripsy, Robert Wiewióra.
1: Stanę wtedy na raz.
0: A za chwilę będzie 20 na zgarach.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
2: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where's my husband? I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i mam też nadzieję, że wy mi trochę na WhatsAppie po 20 pogadacie.

0: idę w melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20, no i patrzcie, już prawie żegnamy ten poniedziałek. Do piątku już coraz bliżej, przymkniemy oko i zaraz on będzie. A ja do tego wam fajnie zagram. Meduza i Henry Camomile. Na pewno w tej godzinie będzie też Black Eyed Peas z hitem I Got a Feeling, a zaczynam od Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypatona. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

To numer 2 ostatniego notowania 30 Meloradia, waszej listy hitów. Andy Dust i Harris to Zakaria, 15 minut po 20. Świetnie jest to numer, sprawdza się w każdej sytuacji. Słuchacie Meloradia, no właśnie, a gdzie go teraz słuchacie? Przy jakiej sytuacji? Jestem mega ciekawy, gdzie się łapiemy o 20.15 w poniedziałek. Czy to jest praca, dom, czy może samochód? A może mamy jakichś kierowców autobusów albo tramwajów, którzy jeżdżą razem z Meloradiem? Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi. Czekam na głosowy, chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A to Calvin Harris, Alesso i Hearts Under Control. Meloradio.

0: Radio, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 20 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No a gdzie wy teraz właśnie Meloradia słuchacie? Nagrywacie głosówki na WhatsAppie. Kuba?
1: Ja to aktualnie na taksówce jeżdżę i zawsze was słucham. I przez to, że was słucham i takie dobre hity puszczacie, firmie mówią, żebym trochę zwolnił. Trochę za szybko tu w mieście.
0: O nie! Jeżdżę.
1: Pozdrawiam.
0: Kuba, byle zgodnie z ograniczeniami, no ale ja mam teraz numer do auta idealny. Kiedyś Above Beyond, a teraz zupełna nowość od Dub Dogs. Kiedyś Blue Monday, a teraz How Does It Feel?

0: Fly Project w Melo. Toka Toka już za nami. A już w najbliższy piątek.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No właśnie, będzie nowy program na antenie Melo Radia, Sunrise on Air. To w ramach biforu przed dobrym Melo Playka będzie napchana artystami, którzy już w te wakacje zagrają dla was na Sunrise Festival. Będziemy mieli masę ciekawostek o tej imprezie, no i też ogólnie o muzyce EDM-owej. No fajnie będzie, wpadajcie w każdy piątek po godzinie 21. Warto to sobie zapisać, bo to będzie naprawdę mocny program. Wpadajcie na Sunrise on Air. A już teraz bardzo mocna nowość na playliście Melo. Anima i Liza, to Bad Angel.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Będzie dobrze, jak ma być. Sioki i Sobel, ile lat w Melo jeszcze przed 21?
1: A już o 21 zagramy.
0: Gordo i Rainier Zunewelt, będzie Loco Loco. Ten numer już punktualnie o 21, a to już za chwilę się wydarzy, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Punktualnie o pełnej.

0: Select.
1: Idem. Idem Melo.
2: Na zegarach już punktualnie 21. Cały czas wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia z odpowiedzią, gdzie teraz Melo słuchacie. Za chwilę do nich wrócę, a teraz patrzę na to, co dzieje się w playliście. Za kilka chwil wpadnie Taylor Swift, będzie Doda, a zaczynamy od numeru Loco Loco, to Gordo i Rainier z Unebelt. Tupychu, siemano.
1: Meloradio. Idę w Melo.

0: Oskar Metkej i Sweet Nothings. Nowość na antenie Meloradia, 14 minuty po 21 na zegarach. A gdzie wy teraz Melo słuchacie? Cały czas wysyłacie głosówki. Peter, co tam u ciebie?
1: Kierowcą tramwaju może nie jestem, ale kierowca busika z pogodnego Turku. Serdecznie pozdrawiam, walnijcie jakimś basem.
0: A nie ma sprawy, jak do busika, no to basem trzeba walnąć. A i bardzo proszę. Klient mówi, klient ma. Armin van Buuren i Trevor Guthrie. To This Is What It Feels Like. Haven i Caitlin Aragon i High Run to za chwilę.

0: i Priska, to on the move w Melo. Tak podkręcamy tempo, 29 minut po 21 na zgarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wystarczy, że wasz pomysł napiszecie nam na meloradio.pl. Tak zrobiła Ola, no i posłuchajcie, na co ona wyda hajs.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No proszę, no to kasa się na pewno przydała. Meloradio.pl, tam się po nią zgłaszacie, 200 do wzięcia. A teraz do wzięcia nowość od Timiego Trumpeta, Franka Walkera i Johna Martina. All My Life, tak się nazywa ten numer i to jest prawdziwy sztos.

ale to jest przepotężny głos. Sally Goulding, Illenium, Don't Want Your Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a wy pamiętajcie o tym, że przez ten cały tydzień możecie walczyć o to, żeby już w przyszłą sobotę, nie tą co będzie, tylko jeszcze przyszłą, pojawić się na koncercie Florajdy. No a to jest gość, który hitów ma naprawdę całą masę, no między innymi numer Good Feeling. No i żeby zdobyć wejściówki do, no właśnie, na podwójne wlotki na koncert Florajdy, to wystarczy, że ten dźwięk skończycie. Oh, sometimes I get a good feeling. No właśnie, takie najgłośniejsze musicie zrobić. No i kto wie, być może to właśnie wy będziecie na koncercie Florajdy. Meloradio.pl, tam zgłoszenia. No i już jutro kolejna osoba z was takie wejściówki zgarnie.

ale to jest fajny, ale to jest wakacyjny sztos. Magnetic i Bauza w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę wbije nam wszystkie zegary w całej Polsce, a wy wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na ten numer. Jeżeli wam się on podoba, to będziemy wiedzieć, żeby grać go wam częściej. Bauza Magnetic się on nazywa. Fajnie, jakby skoczyło kilka oczek do góry w następnym notowaniu. A następne notowanie 30 Melo Radia już w piątek po 18.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
6: M to mu.